Rufe sie mnie na dwie splatki. Ja to dycki wyplaci. Nigdy nas losu, nigdy nas bubnu, ani formy nie stracim. Muszę te mnie